Snor, kita tak kita nak kita tidak kita tak kita nak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak kita tak